Ciao a tutti. Także Ela, kochanie, witaj milutko, buziaczki dla ciebie. Ciao Mario, ciao Dina, ciao DJ Giuseppe, ciao Kami, ciao Angelo, ciao Ciro.

Next Music DJ Alligator, davai davai. Tak więc oczywiście Lunia będzie utworzyć dla ciebie Formicione, Dina, Hulk, N. Giuseppe.